0: LTTstore.pl – źródło rzetelnych informacji.
1: Z ostatniej chwili Mr. Beast zatrudnia biedne dzieci z Afryki, które są przepracowywane. Niedawno światu obiegła informacja o tym, jak to MR Beast wykorzystuje dzieci w celu taniej sile roboczej. Dzieci były przepracowywane oraz głodzone, dopóki nie opadną z sił. Afrykańska policja podjęła działania w schwytaniu pana bestii. Więcej na naszej stronie lttstore.pl w zakładce LTT News.
2: Microsoft wydał nową wersję Windowsa, Windows Omega. Nowa wersja systemu będzie działała na zasadzie subskrypcji miesięcznej, który będzie kosztować 50 zł miesięcznie. Za wersję Home, a za wersję Pro będzie trzeba zapłacić aż 150 zł miesięcznie. Jeżeli system będzie zainstalowany bez wymaganej subskrypcji, Windows nie będzie chciał się uruchomić. Jeżeli system wykryje nielegalne oprogramowanie omijające opłaty za system, Microsoft zmuszone będzie zablokować Ci zdalnie płytę główną, którą będzie można odblokować za zapłacenie kary. Minimalne wymagania systemu to procesor AMD Ryzen 9950X, karta graficzna NVIDIA RTX 5090, dysk minimum 1 TB wolnej przestrzeni dyskowej oraz tylko dyski SSD M2 od linii PCI generacji 5 i wzwyż. Monitor, minimalna rozdzielczość 4K, 3840x2160 pikseli. Więcej na LTT News.
3: Firma HP wprowadził licencjonowany papier, który jest kilka razy droższy od zwykłego papieru. Licencjonowany papier ma być wyposażony w funkcję AII, aby jak najefektywniej wykorzystać papier oraz cenzurować treści niecenzuralne drukowane na papierze. Papier ma mieć też możliwość drukowania filmu do maksymalnej długości 15 sekund oraz do maksymalnej rozdzielczości 400 pikseli na cal. Drukowanie nowym papierem jest tylko dla osób posiadających wykupioną subskrypcję. W przeciwnym razie drukowanie będzie zablokowane, zaś papier tradycyjny ma być zablokowany na stałe, niezależnie od wykupionej subskrypcji. HP tłumaczy się tym, że to dla dobra drukarek, ponieważ nowy papier ma zwiększyć żywotność drukarek aż o 300% oraz posiada funkcję AI, który zwiększa produktywność. Więcej informacji na lttstore.pl w zakładce LTT News.

0: LTTstore.pl – źródło rzetelnych informacji.
1: Z ostatniej chwili Mr. Beast zatrudnia biedne dzieci z Afryki, które są przepracowywane. Niedawno światu obiegła informacja o tym, jak to MR Beast wykorzystuje dzieci w celu taniej sile roboczej. Dzieci były przepracowywane oraz głodzone, dopóki nie opadną z sił. Afrykańska policja podjęła działania w schwytaniu pana bestii. Więcej na naszej stronie lttstore.pl w zakładce LTT News.
2: Microsoft wydał nową wersję Windowsa, Windows Omega. Nowa wersja systemu będzie działała na zasadzie subskrypcji miesięcznej, który będzie kosztować 50 zł miesięcznie. Za wersję Home, a za wersję Pro będzie trzeba zapłacić aż 150 zł miesięcznie. Jeżeli system będzie zainstalowany bez wymaganej subskrypcji, Windows nie będzie chciał się uruchomić. Jeżeli system wykryje nielegalne oprogramowanie omijające opłaty za system, Microsoft zmuszone będzie zablokować Ci zdalnie płytę główną, którą będzie można odblokować za zapłacenie kary. Minimalne wymagania systemu to procesor AMD Ryzen 9950X, karta graficzna NVIDIA RTX 5090, dysk minimum 1 TB wolnej przestrzeni dyskowej oraz tylko dyski SSD M2 od linii PCI generacji 5 i wzwyż. Monitor, minimalna rozdzielczość 4K, 3840x2160 pikseli. Więcej na LTT News.
3: Firma HP wprowadził licencjonowany papier, który jest kilka razy droższy od zwykłego papieru. Licencjonowany papier ma być wyposażony w funkcję AII, aby jak najefektywniej wykorzystać papier oraz cenzurować treści niecenzuralne drukowane na papierze. Papier ma mieć też możliwość drukowania filmu do maksymalnej długości 15 sekund oraz do maksymalnej rozdzielczości 400 pikseli na cal. Drukowanie nowym papierem jest tylko dla osób posiadających wykupioną subskrypcję. W przeciwnym razie drukowanie będzie zablokowane. Zaś papier tradycyjny ma być zablokowany na stałe, niezależnie od wykupionej subskrypcji. HP tłumaczy się tym, że to dla dobra drukarek, ponieważ nowy papier ma zwiększyć żywotność drukarek aż o 300% oraz posiada funkcję AI, który zwiększa produktywność. Więcej informacji na lttstore.pl w zakładce LTT News.

0: Czas na reklamy.
1: Mi 12 tysięcy złotych. Zostaw dane. Konsultant zadzwoni i wszystko wyjaśni. Program dla osób od 25 roku życia. Pieniądze wypłacane co miesiąc.
2: Euro teraz do końca dnia.

Jeśli w ciągu 17 dni nie wyleczycie cukrzycy, na zawsze zamknę swój fundusz. Słuchajcie uważnie. Jeśli nadal próbujecie leczyć lub zapobiegać cukrzycy metodami, które narzucają wam ci skorumpowani lekarze, jesteście po prostu idiotami. Już za 55 sekund poznacie sekretny domowy trik, który zrestartuje waszą trzustkę i sprawi, że o glukometrze zapomnicie jak o koszmarnym śnie. To, co tak lubicie jeść, makaron, pizzę, panna cotta, lasagne, powoli was zabija z powodu cukrzycy. Chcecie jutro obudzić się z cukrem we krwi 70, bez zastrzyków insuliny i bez połykania metforminy do końca życia? Chcecie znowu jeść wszystko, na co macie ochotę, bawić się z wnukami, tańczyć, nie bać się amputacji i nie być ciężarem dla rodziny? Zostańcie ze mną do końca. Nawet jeśli cukier skacze wam do 150, nawet jeśli nogi już czernieją, nawet jeśli lekarze w szpitalu mówią: przygotujcie się do operacji. Za kilka minut przywrócę was do normalnego życia. Powiem wam, jak raz na zawsze usunąć prawdziwą przyczynę cukrzycy, żeby cukier zawsze trzymał się na poziomie od 70 do 90. Bez zastrzyków, bez diet, bez nieskończonych kolejek w przychodni. Bo wszystko, co wam teraz przepisują, obniża cukier tylko tymczasowo, ale nie usuwa korzenia problemu. A w 97% przypadków po od 3 do 7 latach wszystko kończy się amputacją, dializami lub grobem. Europejskie i amerykańskie mafie farmaceutyczne już podpaliły mi samochód

0: za miesiąc zapomnicie słów cukrzyca, insulina, glukometr i amputacja. Na końcu zdradzę Wam przepis, który w domu przygotujecie w 2 minuty. Wszystkie składniki macie już w kuchni, a w ciągu zaledwie 7 dni całkowicie zrestartuje Waszą trzustkę. Ta receptura okazała się tak potężna, że kiedyś uratowała od śmierci moją żonę Mariuszę. W styczniu 2019 roku trafiła na OIOM Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z cukrem 230 i śpiączką cukrzycową. Lekarze powiedzieli maksymalnie 48 godzin, ale ta prosta domowa mieszanka zmieniła wszystko. Oczywiście powinienem był się przedstawić od razu. Nazywam się dr Andrzej Frydrychowski, onkolog z 40-letnim stażem, były dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale nie zawsze znałem prawdziwą przyczynę cukrzycy. W styczniu, kiedy wraz z naukowcami Narodowego Instytutu Onkologii kończyliśmy 2-letnie badanie, zadzwonili do mnie z OIOM-u. Pańska żona jest w śpiączce, stan krytyczny. Mój świat runął. Zawsze leczyłem Mariuszę według najwyższych polskich standardów. Diety, metformina, insulina, kontrola co 3 godziny. Czasem cukier był 130 i czuła się normalnie, ale potem wszystko się waliło. Nogi puchły, wzrok padał, palce przestawały czuć. W dniu śpiączki dosłownie patrzyłem, jak moja żona umiera mi na oczach. Lekarze powiedzieli: przygotujcie rodzinę na najgorsze. Wtedy zrozumiałem, wszystko, czego mnie uczono przez 20 lat, było kłamstwem. Zostało mi 48 godzin. W jedną noc dokończyłem tajne badania, które prowadziliśmy przez 2 lata. Przeprowadzono ponad 522 eksperymenty, wydano ponad 35 milionów złotych, zanim powstała idealna formuła. Podałem Mariusze pierwszą dawkę, a rano otworzyła oczy. Po 17 dniach cukier ustabilizował się na 76 i nigdy więcej nie wzrósł. Spokojnie jadła pizzę rano i piła kawę z tiramisu wieczorem. I nigdy więcej nie bała się szpitala. Ta historia ostatecznie otworzyła mi oczy. Dziś ta metoda uwolniła już ponad 28 tysięcy Polaków od cukrzycy. Żyją pełnią życia. Cukier zawsze od 70 do 85. Żadnego drętwienia, żadnej ciągłej pragnienia. I nigdy nie zobaczą stołu operacyjnego do amputacji. Posłuchajcie teraz chociaż kilku z tych historii.
1: Drogi doktorze Andrzeju Frydrychowski, dosłownie zwrócił mi pan nogi. Cukier skakał do 420, nogi już zaczynały czernieć, a lekarze w przychodniach NFZ przygotowywali mnie do amputacji. Ani metformina, ani insulina nie pomagały. Ale po tym, jak pokazał pan ten prosty przepis, który przygotowuje się w 2 minuty, już 10 dnia cukier spadł mi do 80. Po 2 tygodniach wyrzuciłem glukometr i poszedłem sam na targ. Jedyna rzecz, której żałuję, że byłem idiotą i nie spróbowałem tego wcześniej. Dziękuję doktorze, uratował mi pan życie i uchronił przed wózkiem inwalidzkim.
2: Po prostu niewiarygodne. Cukier dochodził do 210. Byłem już w śpiączce w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Lekarze powiedzieli mojej rodzinie, żeby przygotowali się na najgorsze. Doktor Frydrychowski dosłownie wyciągnął mnie z tamtego świata swoją recepturą. Po 19 dniach wyszedłem ze szpitala na własnych nogach. Cukier 78. Minęły już 3 miesiące. Żadnych tabletek, żadnych zastrzyków. Doktorze Frydrychowski, od całej rodziny, ogromne dzięki.
3: Przez 2 lata męczyłam się ze skokami cukru, ciągłym pragnieniem, drętwieniem nóg, pogarszającym się wzrokiem i depresją. Strasznie bałam się zostać bez nóg, oślepnąć. Na początku nie wierzyłam, długo się wahałam, ale w końcu postanowiłam spróbować metody doktora Frydrychowskiego. To była najlepsza decyzja w moim życiu. Jak ja byłam głupia, że nie zrobiłam tego wcześniej. Teraz cukier stabilnie trzyma się na 77. Znowu tańczę z wnukami i jem lasagne, bez żadnego strachu. Wszystkie badania są idealne.
0: Codziennie otrzymuję setki takich wiadomości na WhatsAppie i e-mailach od Polaków, którzy wyrzucili insulinę, przestali się kłuć, wrócili do tłustej pizzy i risotto i dzisiaj żyją lepiej niż w młodości. Ci ludzie niczym się od Was nie różnią. Mieli tę samą cukrzycę, te same czerniejące nogi, ten sam strach przed amputacją. To oznacza, że Wasze ciągłe pragnienie, drętwienie,

0: Nie. Zamglone widzenie, słabość, nocne bieganie do toalety i strach przed utratą wzroku znikną już za 7 dni i nigdy nie wrócą. Najważniejsza jest prawidłowa kombinacja tylko dwóch kluczowych składników. Potrzebne są ekstrakty o czystości 98%, precyzyjne miligramy, a nie po prostu łyżka rozmarynu i tymianku. Tylko ta kombinacja całkowicie restartuje trzustkę. Jeśli pomylisz dawkowanie nawet o 1 mg, efektu nie będzie. Teraz przedstawiam Wam jedyną metodę w Polsce, która działa w 17 dni. Formuła przeszła ponad 522 badania. Na jej stworzenie wydano ponad 25 milionów złotych. Polskie środowisko medyczne oficjalnie uznało ją za najlepszą metodę przeciwko cukrzycy, bo już ponad 36 tysięcy Polaków potwierdziło to na sobie. Cukier od 70 do 81 na zawsze, bez leków i bez diet. Wszyscy moi przyjaciele lekarze na początku się śmiali. Andrzej, to niemożliwe. Ale kiedy zobaczyli, że ja i moja żona żyjemy już ponad 2 miesiące bez ani jednej iniekcji i z cukrem 80, dzisiaj i oni są zdrowi. Wraz z laboratoriami Narodowego Instytutu Onkologii i Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie syntetyzowaliśmy ekstrakty z oregano, tymianku, rozmarynu i jeszcze 8 całkowicie naturalnych składników i podarowaliśmy Wam życie bez cukrzycy. Przez 2 lata walczyliśmy, żeby przekazać Wam przepis prosto w ręce. Wymieszaj w domu i gotowe. Ale kiedy obliczyliśmy dokładne dawki, zrozumieliśmy. W domu nie da się osiągnąć właściwej koncentracji 11 składników bez sprzętu laboratoryjnego. U 90% ludzi nie byłoby żadnego efektu. To byłby oszustwo. Nie mogłem tak zrobić Polakom po tym, co przeżyłem z żoną. Dlatego w sterylnych laboratoriach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i Narodowego Instytutu Onkologii zrobiliśmy wszystko za Was. Każdy ekstrakt doprowadziliśmy do maksymalnej mocy. Połączyliśmy w idealnej proporcji i umieściliśmy dokładną dawkę dzienną w jednej kapsułce. Teraz nie musicie nic ważyć, szukać rzadkich odmian tymianku ani bać się pomyłki. Wystarczy jedna kapsułka rano i wszystko, co obiecałem, dzieje się automatycznie. Dlatego właśnie przed Wami jest teraz Diabet Over. Jedyna formuła w Polsce, która pozwala w domu zrobić to, co wcześniej mogły robić tylko multimilionowe laboratoria. I właśnie dlatego rakietyrzy farmaceutyczni już podpalili mi samochód i grozili mojej rodzinie. Nawet jeśli cukier dopiero zaczął rosnąć, nawet jeśli macie ciężką postać cukrzycy typu 2 i gangrena już puka do drzwi. Diabet Over działa na każdym stadium w zaledwie 17 dni. Nawet jeśli myślicie, że dieta i sport Was uratują, za od 3 do 7 lat i tak czeka Was amputacja lub ślepota. Diabet Over zatrzymuje to wszystko właśnie teraz. Całkowicie naturalny produkt, bez alergenów, bez skutków ubocznych. Diabet Over to polska formuła bez odpowiednika, z którą nie może się równać żadna chemiczna tabletka ani zastrzyk. Jeśli szukaliście czegoś takiego, nigdzie indziej tego nie ma.
1: Diabet Over dosłownie uratował mi życie. W ciągu 17 dni mój cukier ustabilizował się na 75%. Przez 19 lat cukrzycy ani jedna iniekcja insuliny, ani jedno opakowanie metforminy nigdy nie dały takiego rezultatu. W końcu pokonałem cukrzycę i teraz jestem w 100% zdrowy.
2: Diabet Over to prawdziwa rewolucja w walce z cukrzycą, to ratunek dla nas wszystkich. W ciągu 17 dni zniknęły wszystkie objawy. Ciągłe pragnienie, drętwienie nóg, zamglone widzenie, wróciła energia. Znowu jem tacos, bez żadnego strachu.
0: Diabet Over nie jest magiczną tabletką, ale to najlepsze, co dzisiaj istnieje w Polsce. Uczyniłem go maksymalnie prostym dla każdego Polaka. Diabet Over jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą na zawsze zapomnieć słowo cukrzyca i żyć z cukrem od 70 do 85, nie wychodząc z domu. Jeśli naprawdę chcecie usunąć prawdziwą przyczynę cukrzycy i nigdy więcej nie bać się amputacji, ślepoty, dializ i przedwczesnej śmierci, jeśli chcecie pozbyć się ciągłego pragnienia, drętwienia nóg, zamglonego widzenia, słabości i nocnych biegów do toalety, jeśli chcecie znowu jeść pizzę, lasagne, bigos, pić piwo i wino bez strachu przed skokami cukru, jeśli chcecie zaoszczędzić dziesiątki tysięcy złotych zmarnowanych na insulinę, insulinę i metforminę. Jeśli chcecie żyć pełnią życia bez glukometru, bez zastrzyków, bez kolejek w szpitalu, jeśli chcecie poczuć maksimum energii, znowu być mężczyzną lub kobietą w łóżku i pokonać depresję oraz chroniczne zmęczenie, wtedy, jeśli chcecie uwolnić się od cukrzycy na zawsze, tak jak zrobiło to już ponad 35 tysięcy Polaków, musicie zrobić tylko jeden prosty krok, a za 3 tygodnie wejdziecie do klubu tych, którzy pokonali cukrzycę na zawsze. Po prostu zostawcie swoje imię i numer telefonu w formularzu właśnie teraz. Nie płaczcie od razu i nie podawajcie danych karty. Za 17 dni obudzicie się pełni energii i szczęścia z cukrem 75. Macie przed sobą dwie drogi. Pierwsza, zignorować to wszystko i dalej powoli umierać na cukrzycę, czekać na amputację, ślepotę i dializy, żyć w strachu i stać się ciężarem dla rodziny, życie bez przyszłości. Druga, przyjąć moją propozycję i uwolnić się od cukrzycy raz na zawsze. Wejść do świata, w którym jesteście całkowicie zdrowi, pełni sił, obok bliskich i wnuków, gdzie wreszcie znowu naprawdę żyjecie. Jeśli wybieracie drugą drogę, zostawcie zgłoszenie teraz. Macie tylko 10 minut. Z powodu ogromnego popytu zostało mi tylko 97 opakowań Diabet Over w specjalnej cenie dla Polaków. Tysiące ludzi w całym kraju czeka na tę okazję. Te 97 opakowań skończy się w ciągu 10 minut. Ponadto francuskie i niemieckie giganty farmaceutyczne już walczą o patent na moją formułę. Jeśli go zdobędą, Diabet Over będzie kosztował 1000 euro na całym świecie. Nie przegapcie ostatniej szansy. Wpiszcie tylko swoje imię i numer telefonu w formularzu. Mój asystent oddzwoni do Was w celu potwierdzenia zamówienia. Oryginalny produkt, darmowa dostawa na całą Polskę bez żadnej natychmiastowej płatności. Zostawcie zgłoszenie, a za tydzień otrzymam od Was wiadomość. Doktorze Frydrychowski, dziękuję, znowu naprawdę żyję. Z szacunkiem i wiarą w Wasze zdrowie, dr Andrzej Frydrychowski,

Lekcja pod tytułem Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach. Żeby sprawnie dodawać i odejmować ułamki o różnych mianownikach, musisz dobrze umieć sprowadzać ułamki do wspólnego mianownika. Bez tego ani rusz. Więc jeżeli jeszcze tego nie umiesz, to wróć do lekcji o sprowadzaniu ułamków do wspólnego mianownika. Teraz już zakładam, że umiesz to robić i jak dodajemy ułamki o różnych mianownikach? Najpierw je sprowadzamy do wspólnego mianownika. Jedna, druga, jedna, czwarta. Jaki będzie wspólny mianownik dla dwójki i czwórki? 4. A więc wspólnym mianownikiem będzie 4. Drugi ułamek jest bez zmian, a pierwszy to będą też 2/4. Bo dwójek w czwórce jest 2. Więc 2 × 1 daje nam 2. Jak już mamy ułamki o wspólnym mianowniku, to wiesz doskonale co robić, bo to już było przerabiane. Po prostu dodajemy do siebie liczniki. Mianownik jest bez zmian, a liczniki do siebie dodajemy. 2 dodać 2, 4. I wynik gotów. Czyli pierwsza sprawa, sprowadź ułamki do wspólnego mianownika. Druga, dodaj do siebie liczniki, a mianownik przepisz. Czyli dodajemy górę, a przepisujemy dół. Czy to już koniec? No nie zawsze. Teraz trzeba się zapytać samego siebie, czy przypadkiem nie da się skrócić wyniku. Bo zobacz, tu możemy skrócić, czyli podzielić i licznik, i mianownik, i górę, i dół przez tą samą liczbę. Tutaj przez 4. I po skróceniu dostaniemy 1/1. Czy to już koniec? Też nie. Przykro mi. Teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy przypadkiem nie da się wyłączyć całości. Tu się da, bo 1/1 to jest po prostu 1. I to jest dopiero koniec. Pamiętaj, zawsze pytaj się, czy da się skrócić, czy da się wyłączyć całość. Nawet jeżeli treść zadania nie każe ci tego robić, ty to rób, to powinien być odruch. Później to będzie premiować na sprawdzianach, gwarantuję. Drugi przykład. 3/5 i 4/7. Co tu będzie wspólnym mianownikiem? 35. 35 tutaj jest wspólnym mianownikiem. No i teraz ile piątek się mieści w 35? 7. 7 × 3 = 21. Ile siódemek się mieści w 35? 5. 5 × 4 = 20. I dodajemy. 21 dodać 20 to jest 41/35, bo mianownik przepisujemy bez zmian. Da się skrócić? Pierwsze pytanie. No nie. Drugie pytanie. Da się wyłączyć całość? Da. O, zobacz, licznik jest większy od mianownika, czyli jest to ułamek niewłaściwy. No to wyłączajmy całość. Przypominam, jak to się robi. Dzielimy górę przez dół. No to policzmy. 41 podzielić na 35 to jest 1, reszty 6. Więc to jest 1 × 6/35. I to jest dopiero wynik, który możemy zostawić. Popatrzmy na następne dwa przykłady. 0,5 dodać 2/4. Jaki tutaj będzie wspólny mianownik? 20. No to 20 jest wspólnym mianownikiem. No i teraz, ile dziesiątek mieści się w 20? 2. Więc ten licznik mnożymy przez 2. 2 × 5? 10. Ile czwórek mieści się w 20? 5. Więc ten licznik mnożymy razy 5. 5 × 2? O, też 10. Jak ładnie wyszło. 10 dodać 10, 20/20. Da się skrócić? Przez 20. Oczywiście to jest 1/1, czyli 1. Teraz kolejny przykład. 12 i 8. Takie mamy mianowniki. Jaki tutaj będzie najmniejszy wspólny mianownik? Czyli najmniejsza wspólna wielokrotność. 24. Więc 24 jest naszym wspólnym mianownikiem. 12 ile w 24 się zmieści? 2. Więc trójkę mnożymy razy 2. Dostajemy 6. 8 ile się zmieści 24? 3. Więc piątkę mnożymy razy 3. 5 × 3 = 15. No i dodajemy. Licznik dodać licznik, czyli 6 dodać 15 to jest 21. Mianownik bez zmian. 24. Czy to się skróci? Skróci się. Przez 3 możemy podzielić i licznik, i mianownik. Licznik podzielić przez 3 mamy 7, a mianownik podzielić przez 3 mamy 8. Teraz przejdźmy do ciągu dalszego.
Tym razem już dodajemy liczby mieszane, czyli liczba z ułamkiem. Przypominam, że to się nazywa liczba mieszana. I ułamki są o różnych mianownikach. Jak tutaj działamy? No po pierwsze, sprowadzamy ułamki do wspólnego mianownika. Czyli na razie liczby sobie czekają, czyli przepisuję liczby, znak dodawania też i sprowadzam ułamki do wspólnego mianownika. Co tu będzie najmniejszą wspólną wielokrotnością? 10, prawda? Więc mianownik będzie 10, no i teraz tak. Piątek ile się mieści w dziesiątce? 2. Więc ten licznik mnożymy razy 2. 2 razy 2, 4. No a tu nie musimy nic zmieniać, bo tu już był mianownik 10. No i teraz już dodajemy. Teraz już wiesz co robić, bo mamy po prostu dodawanie liczb mieszanych z ułamkami o tym samym mianowniku. Czyli dodajemy sobie liczba, dodać liczba, 2 dodać 4 to 6, ułamek dodać ułamek, a tu dodajemy po prostu liczniki, 4 dodać 1, 5 dziesiątych. Na tym koniec? No nie, tu jak mamy ułamek, też zawsze trzeba skracać. Popatrz, możemy i licznik i mianownik podzielić przez 5. Jak podzielimy, to nam wyjdzie 1 druga. I dopiero teraz koniec. Następny przypadek. Przepisuję liczby i sprowadzamy do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem dla dziewiątki i szóstki co będzie? Najmniejszą wspólną wielokrotnością. No, 36 będzie najmniejszą. Nie, 18 nawet mamy niżej, widzisz. Jeszcze niżej znalazłem. 18. Im mniejszy wspólny mianownik znajdziemy, tym lepiej. No mógłbym to zrobić dla tych 36, które mi przyszło do głowy, ale byłoby wtedy więcej skracania tak naprawdę. To nie jest błąd, tylko wtedy trzeba więcej skracać na końcu. Więc weźmy mniejszą wspólną wielokrotność 18. Więc w mianowniku będzie 18. No i popatrzmy, ile dziewiątek zmieści się w 18? 2. Więc ten licznik 3 mnożymy razy 2. 3 razy 2, 6. A szóstek ile się zmieści w 18? 3. Więc czwórkę mnożymy razy 3. 4 razy 3, 12. No i dalej już działamy tym samym schematem. 5 dodać 4, 9. 18 jest w mianowniku. Dodajemy liczniki 6 dodać 12, 18. Skracamy. Mamy 9 i 1 pierwszą. 1 pierwsza to jest 1, czyli tak naprawdę mamy 9 plus 1, czyli 10. Następne dwa przykłady. Popatrz, tu mamy liczbę mieszaną, a tu ułamek. Nic nie szkodzi, trzeba je sprowadzić do wspólnego mianownika. Czyli przepisujemy sobie 7, znak plus czeka. A co będzie najmniejszą wspólną wielokrotnością czwórki i ósemki? 8 oczywiście. Czwórek w ósemce mieszczą się 2, więc musimy ten licznik pomnożyć przez 2. 2 razy 2, 4. No a w mianowniku 8. 1 ósma sobie czeka. I teraz co robimy? Dodajemy ułamek do ułamka. Oczywiście liczbę przepisujemy. 7 czeka na wynik dodawania. 4 dodać 1 to jest 5, więc tutaj mamy 5 ósmych. Czyli wynikiem jest 7 i 5 ósmych. Ten ułamek już jest nieskracalny. Już się nie da go skrócić. Licznik mniejszy od mianownika, więc nie da się też wyłączyć całości. Wynik gotów. I ostatni przykład. Podobnie jak przed chwilą, mamy ułamek, dodać liczba mieszana, no to trzeba znów sprowadzić do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem tu będzie 12. Czyli mamy 3 dwunaste, dodać 6. Ile będzie tu dwunastych? Czwórek w dwunaste mieści się 3, więc my musimy ten licznik pomnożyć przez 3. 2 razy 3, 6. No i dodajemy. Mamy te 6 i teraz dodajemy liczniki. 3 dodać 6, 9 dwunastych. Da się tu skrócić ułamek? Oczywiście. Przez 3 możemy go skrócić. 9 podzielić na 3 to jest 3. 12 podzielić na 3 to jest 4. I tu jest dopiero koniec. To już jest ułamek nieskracalny. Tak to jest z dodawaniem. A teraz odejmowanie. W odejmowaniu dokładnie jest ta sama zasada. Identyczna. Czyli przed odejmowaniem musisz sprowadzić do wspólnego mianownika. A dalej to już tak jak umiesz. No to do roboty. 3 czwarte minus 1 druga. Jaki wspólny mianownik? 4, czyli mamy 3 czwarte minus 2 czwarte. Już tu nie będę tłumaczył, dlaczego. Mam nadzieję, że już umiesz, nabrałeś wprawy, bądź nabierzesz, sprowadzać do wspólnego mianownika. Już będę to robił automatycznie. Czyli sprowadziłem do wspólnego mianownika i teraz mianownik przepisuję.
Odejmujemy od lewego licznika prawy licznik. 3 minus 2, 1. Koniec, bo to jest ułamek nieskracalny. Następny przykład. Co tu będzie wspólnym mianownikiem? 35. Więc mamy 35 w obu mianownikach, a w tym liczniku mamy ile? 35 podzielić na 7 to jest 5, więc 6 razy 5, 30. 35 podzielić na 5 to jest 7, więc 2 razy 7, 14. Jako w wyniku przepisujemy mianownik, odejmujemy liczniki. 30 odjąć 14, to ile to jest? 16. Damy radę tu skrócić? Nie, to już jest ułamek nieskracalny, nic się nie da z tym zrobić. Następny przypadek. 9 jedenastych odjąć 1 druga. Co tu będzie wspólnym mianownikiem? 22. Więc mamy 18 dwudziestych drugich minus... W dwudziestce dwójce dwójek jest ile? 22 na 2? 11. Czyli tutaj mamy 11 dwudziestych drugich. Ile nam wychodzi? 18 odjąć 11 to jest 7 dwudziestych drugich. To też jest ułamek nieskracalny, nic się nie da zrobić. Koniec. Więc zasada ta sama co przy dodawaniu. Sprowadzasz do wspólnego mianownika, a później odejmujesz. Teraz poćwiczmy to samo dla liczb mieszanych. To już jest w zasadzie przypomnienie. Znowu, najpierw musimy sprowadzić do wspólnego mianownika, a dopiero później odejmować. No to dla czwórki i dwójki co jest wspólnym mianownikiem? Czwórka. Więc mamy 4 i 3 czwarte minus 2 i 2 czwarte. Odejmujemy. Liczba odjąć liczba. 4 odjąć 2 to jest 2. I teraz odejmujemy 3 czwarte odjąć 2 czwarte. 3 odjąć 2 to jest 1 czwarta. Ułamek jest nieskracalny. Koniec. Następny przykład. Piątka i dziesiątka w mianowniku. Co jest wspólnym mianownikiem? 10. No to sprowadzamy sobie do wspólnego mianownika i tutaj mamy 8 dziesiątych minus 3 i 1 dziesiąta. 6 odjąć 3 to jest 3. 8 odjąć 1 to jest 7 dziesiątych. Ułamek nieskracalny. Koniec. Następne kilka przykładów. Co się dzieje, gdy odejmujemy sam ułamek od liczby mieszanej? No to przepisujemy tą liczbę 3 i teraz odejmujemy ułamek od ułamka, jeżeli się da, czyli jeżeli tutaj ta liczba, ten licznik jest większy od tego. No to popatrzmy sobie. Ach, przedtem trzeba sprowadzić do wspólnego mianownika oczywiście. 5 i 6, co będzie miało, jaki będzie wspólny mianownik? 30. Jest wspólnym mianownikiem. No to załatwiamy 30 w obu przypadkach i teraz ile tutaj będzie? To musimy pomnożyć przez 6, czyli mamy 24, a to przez 5, czyli mamy 10. I odejmujemy. 3 zostaje w spokoju, 24 odjąć 10 to jest 14 trzydziestych. Czy tu możemy skrócić? Oczywiście, skraca się przez 2. 14 na 2 to 7, 30 na 2 to 15. I to już jest ułamek nieskracalny i nasz ostatni wynik. Jeszcze dwa przykłady. Oczywiście tutaj też musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika. Tu jest akurat znowu piątka i szóstka, więc już wiemy, że będzie 30. Ja przepiszę w takim razie, bo tutaj będzie specjalny przypadek, którego uczniowie nie lubią. Przypomnę go. Ile tutaj będziemy mieli? Tu będzie 6, a tutaj będzie 20. No i popatrz, co się dzieje. 6 odjąć 2. Wykonajmy to. No to już mamy 4 i 60 i 6 trzydziestych i zostało nam jeszcze do odjęcia to 20 trzydziestych. No to chcielibyśmy od tego ułamka odjąć ten, ale tu jest mniejszy licznik. Pamiętasz, co się robi w takim wypadku? Dokładnie to tłumaczyłem na lekcji o odejmowaniu ułamków o tym samym mianowniku. Radzę sobie przypomnieć, a tutaj w skrócie to przypomnę. Tą liczbę pomniejszamy o 1, czyli zrobiło się 3 i teraz do licznika dodajemy mianownik, czyli mamy 6 plus 30. Reszta jest bez zmian, czyli przepisuję ją. Teraz wykonam to dodawanie.
6 plus 30 to jest 36 trzydziestych i zobacz, już mogę odjąć te 20 trzydziestych. Już jest możliwe odejmowanie, bo ten licznik po lewej jest większy od tego po prawej. I ostatecznie mamy 16 trzydziestych po skróceniu. Przez ile tu możemy skrócić? Przez 2 mamy 8 piętnastych. Jak nie rozumiesz tego, co tu zrobiłem, koniecznie proszę obejrz lekcję o odejmowaniu ułamków o tym samym mianowniku. Koniecznie tą lekcję obejrz. Musisz obejrzeć, bo tam dokładnie tłumaczę, co się dzieje w takim momencie. A teraz tu będzie podobny przykład. 3, 1 czwarta minus 1 druga. Zrobię to na innej kartce, bo tu już mi miejsca zabrakło. 3, 1 czwarta minus 1 druga. Sprowadzam do wspólnego mianownika, czyli mam 3, 1 czwarta minus 2 czwarte. Czyli znów od licznika nie da się odjąć tego licznika, bo lewy jest mniejszy. No to zmniejszam tą liczbę o 1, robi się 2 i znowu do licznika dodaję mianownik. Resztę przepisuję. I już teraz mogę po uporządkowaniu, czyli dodaniu tego, mamy 5 czwartych minus 2 czwarte i teraz już się da odjąć, bo to jest 2, 5 minus 2 i 3 czwarte i wyników. Jeszcze raz powtarzam, nie rozumiesz, co tu się stało? Proszę obejrzeć tą poprzednią lekcję, koniecznie. O odejmowaniu ułamków o tych samych mianowniku. Tam jest dobrze to przećwiczone i jeszcze raz wytłumaczone. A więc mamy już przećwiczone dodawanie i odejmowanie ułamków albo liczb mieszanych o różnych mianownikach. Teraz jeszcze takie ćwiczonko na podsumowanie. O, popatrz, takie 3 ćwiczenia, z którymi możesz się spotkać w zbiorze zadań, albo w podręczniku, albo w zeszycie ćwiczeń. Dodanie kilku ułamków. Co tu zrobić? No, sprowadzić je do wspólnego mianownika. To jest pierwszy pomysł. Popatrzmy, jaki tu będzie wspólny mianownik dla czwórki, dwójki i ósemki. 8. I w pierwszym przypadku będziemy mieli 6 ósmych, dodać 4 ósme, dodać 3 ósme. Czyli najpierw znowu sprowadź do wspólnego mianownika, a dopiero później dodawaj. Jak masz taki przykład, taki albo taki, to nie zapomnij o kolejności wykonywania działań. Jak nie pamiętasz jaka, obejrz odpowiednią lekcję. Tu mamy kilka dodawań, więc wykonujemy to od lewej. Najpierw to dodawanie, a później wynik dodajemy do tego. No to dodajemy. 6 dodać 4 to jest 10 ósmych. Plus te 3 ósme i teraz wykonamy drugie dodawanie. 10 dodać 3, 13 ósmych. No i musimy wyłączyć całość oczywiście. 13 podzielić na 8 to jest 1, reszty 5, czyli 1 i 5 ósmych. Tu już się nic nie da skrócić, więc koniec. Podobny przypadek. Znowu, najpierw zastanówmy się, jaki jest wspólny mianownik. Dla piątki, dziesiątki i szóstki, jaka jest najmniejsza wspólna wielokrotność tych trzech liczb? 30. A więc najpierw wprowadzimy do wspólnego mianownika i mamy 4 i w 35 jest 6, więc 6 razy 4, 24. Teraz minus. W 30 jest 3, więc 3 razy 1, 3. Dodać. W 36 jest 5, więc 4 razy 5. O. I teraz już możemy wykonywać. Ponieważ znowu dodawanie i odejmowanie są równorzędnymi działaniami, więc wykonujemy od lewej. Najpierw wykonamy to, a wynik dodamy do tego. No to wykonajmy. 4 i 24 30 minus 3 30 to jest 4 i 21 30. Teraz musimy dodać 20 30 i ile nam wyjdzie? 4 i 41 30. Widzimy, tu jest licznik większy od mianownika, więc musimy wyciągnąć całość. To mamy 4 dodać 41 na 30 to jest 1 i 11 reszty, czyli 1 i 11 30. Więc ostatecznie mamy 5 i 11 30. I to jest nasz wynik, bo to już się nie skróci. No a teraz ostatni przypadek. Taki najbardziej wredny, czyli ukochany przez uczniów. Dużo
dzieje, i nawiasy, i różne mianowniki. O czym tu trzeba pamiętać? Po pierwsze, o tym, że najpierw policzymy nawiasy. Po drugie, że skoro mamy różne mianowniki, to trzeba sprowadzić do wspólnego mianownika. Jak do tego podejść, do tego sprowadzania wspólnego mianownika, bo tu jest, zobacz, raz, dwa, trzy, cztery, cztery różne liczby. Albo za jednym zamachem sprowadzić to do wspólnego mianownika i tak będzie, mówiąc szczerze, wygodniej, bo już będziesz miał to z głowy, czyli zanim zaczniemy liczyć, sprowadzimy do wspólnego mianownika, albo tu w nawiasie sprowadzisz do jednego wspólnego mianownika, a w drugim do innego wspólnego mianownika i dopiero później, jak już będzie to ostateczne dodawanie, trzeba będzie jeszcze raz sprowadzać do wspólnego mianownika. Czyli albo jedno na początku, albo trzy po drodze sprowadzenia do wspólnego mianownika. Co wolisz? Jedno czy trzy? Myślę, że jedno, prawda? Lepiej raz, a dobrze i mieć z głowy. No to popatrzmy. Jaka jest wspólna wielokrotność dla czwórki, szóstki, piątki i dziesiątki? No jak ktoś nie widzi od razu, no to zastosujmy taką, powiedziałbym, metodę siłową. Wypiszmy sobie wielokrotności czwórki. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Szóstki wielokrotności 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Zobaczymy, czy to już wystarczy. Wielokrotności piątki 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Widać, to będą piątki albo zera na końcu, na wielokrotności dziesiątki. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Kto tutaj ma największą przewagę? Ta dziesiątka, to ona narzuca. Wielokrotnością muszą być takie liczby, które mają zero na końcu. No to popatrzmy sobie, gdzie tutaj mamy zera na końcu w tych wielokrotnościach? Tu i tu, tutaj tu, tutaj tu, tu i tu, no a tutaj wszędzie. No to która jest najmniejsza? 20 tu jest, ale nie ma tu. Tu jest 20, no 20 odpada. 30 jest ok, ale nie ma jej za to dla czwórki. 40 jest ok i tu, ale nie ma jej dla szóstki. Nie jest dobrze, prawda? No to szukamy dalej w takim razie tej wielokrotności. Za mało żeśmy wypisali. Wielokrotnością czwórki, jak tak dobrze dalej powypisujesz, okaże się, że jest 60. Wielokrotnością szóstki też jest 60. Piątki też 60. No i siłą rzeczy, już żeśmy to zaznaczyli, dziesiątki też jest 60. Więc w końcu doszliśmy do tego, że 60 będzie wspólnym mianownikiem. Nie było to proste, prawda? Więc tutaj w takim wypadku trzeba się dobrze zastanowić. Czy to się opłacało, że zrobiliśmy to na początku? Gwarantuję, że tak. Bo tak jak mówiłem, zrobimy to raz i mamy z głowy, niż później to robić trzy razy tak naprawdę, bo dla jednego nawiasu, dla drugiego nawiasu, a później jeszcze dla wyniku. Jak już mamy ustalone, że jest 60, no to główny problem z głowy. Wytrę to. Wspólnym mianownikiem jest 60. Świetnie. No to przepiszę ten przypadek. Tylko już sprowadzony do wspólnego mianownika. Ops, tutaj mi uciekła ta czwórka, już ją wstawiam. I przepisujemy, tylko sprowadzony do mianownika 60 wszędzie tutaj będzie. Już tutaj, o, przepisuję z mianownikiem 60, za chwilę liczniki sobie policzymy. Świetnie. Czwórek 60 ile jest? 60 podzielić na 4 to jest 15 dokładnie. Czyli ten licznik mnożymy razy 15. 3 razy 15, 45. 60 podzielić na 6 to jest 10. Czyli ten licznik mnożymy razy 10. 2 razy 10, 20. 60 podzielić na 5, 12. 3 razy 12, 36. No i 60 podzielić na 10 to jest 6. 1 razy 6, 6. O! I po tej męczarni już jest przyzwoicie. Ach, tu 60. Siłą rzeczy trzeba wpisać. Już mamy wszystko do wspólnego mianownika sprowadzone. I teraz już działamy na luzie.
Najpierw oba nawiasy liczymy. Proszę bardzo. 2 dodać 1, 3. 45 dodać 20, 65, 60. O, już nawet ten nawias nie muszę przepisywać, bo to już wyszedłem z nawiasu. Nawias jest policzony. Teraz ten plusik. Teraz liczę ten nawias. 5 odjąć 2, 3. 36 odjąć 6, 30. 60. Tu można by skracać, ale nie róbmy tego. Skrócimy na końcu. Teraz już dodawanie. 3 dodać 3, 6. 65 dodać 30, 95 i oczywiście 60. Widzisz, jak fajnie idzie? Teraz widzimy, że tutaj trzeba wyciągnąć całość. Albo najpierw skrócić, albo najpierw wyciągnąć całość. Wszystko jedno. Wyciągnijmy sobie całość. 95 podzielić na 60 to jest 1 i 35 sześćdziesiątych. Czyli mamy 6 i, przepraszam, 7. 6 dodać 1, 6 wychodzi. A to już tyle gadania i miałem prawo się pomylić. Nie, nie miałem. Nieładnie. 35 sześćdziesiątych. No i trzeba jeszcze skrócić. Przez ile skrócimy? Przez 5. 7, 35 na 5 to jest 7, 60 na 5, 12. To już jest nieskracalne i wynik wyszedł. Czyli pamiętaj, pierwsza sprawa, jednak chyba opłaca się bardziej od razu sprowadzić do wspólnego mianownika. A później, jak już masz wspólny mianownik, liczysz wedle tych zasad, o których wiadomo, czyli najpierw nawiasy, a później reszta. Lekcja pod tytułem Mnożenie ułamków dziesiętnych. Jakie mnożymy? Najważniejszy zapis. Podobnie jak na poprzedniej lekcji, czyli mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne, tak samo i tutaj. Mamy tak naprawdę trzy kroki. Pierwszy krok to jest prawidłowy zapis. Popatrz. Którą z tych liczb zapiszemy pierwszą? Tą, która ma więcej cyfr, nie będących zerami. Zer nie liczymy. Ta ma raz, dwa, trzy cyfry, ta jedną. No to tą zapiszemy pierwszą. Jak zapisujemy? Kratka po kratce. Kolejne cyfry w kratkach, a przecinek na krawędzi pomiędzy kratkami. Więc zapisujemy pierwszą i teraz drugą. O, w ten sposób, aby od prawej strony kolumny były wypełnione. Tu może być luz, natomiast od prawej cyfra, cyfra, cyfra, cyfra. Znak mnożenia i kreseczka. To jest zapis prawidłowy. Popatrzmy na ten drugi przypadek. Ile tutaj mają cyfr bez zer? Zer nie liczymy. Pierwsza, druga, trzecia. Tu są trzy cyfry, a tu dwie. A więc tą pierwszą liczbę zapiszemy sobie. 14, przecinek na krawędzi 0, 8, a tutaj 3, przecinek na krawędzi 2. Znak mnożenia, kreseczka. No i co teraz? Krok drugi. Mnożenie. Mnożymy tak, jakby tutaj nie było ułamków, czyli mnożymy tylko liczba przez liczbę. Na chwilę zapominamy o tym, że są jakieś zera przed przecinkiem i że w ogóle istnieją tutaj przecinki. Czyli tak mnożymy, jakbyśmy mnożyli 125 razy 7. A tutaj, jakbyśmy mnożyli 1408 razy 32. No to mnóżmy w takim razie. Mnożymy. 7 razy 5, 35. 7 razy 2, 14. Dodać 3, 17. 7 razy 1, to 7. Dodać 1, 8. Drugi krok wykonany. A teraz trzeci krok. To jest w wyniku, który dostaliśmy, musimy ustawić przecinek, gdzie on się znajduje. Jak to robimy? W obu liczbach, które były mnożone, liczymy, ile jest cyfr na prawo od przecinka. Pierwsza, druga, trzecia, tu mamy trzy, tutaj pierwsza, czyli mamy tu jeden. Razem ich jest cztery. Więc teraz od prawej strony odliczamy cztery pozycje. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Tu ma się znaleźć przecinek. A skoro tutaj nic nie było, to musimy w to miejsce dopisać 0. I jeszcze 0 przedprzecinkowe. Czyli taki jest wynik. 0,0875. Tak to się robi. Zróbmy to w drugim przypadku.
Pamiętasz, mnożymy, tak jakbyśmy mnożyli 1408 razy 32. No to do roboty. 2 razy 8? 16. 2 razy 0 to 0, dodać 1? 1. 2 razy 4? 8. 2 razy 1? 2. Teraz mnożymy przez 3. Tylko wyniki będziemy już w drugiej kolumnie zapisywali, więc pamiętasz, tu można sobie wpisać kreseczkę. To skreślę, bo już mi niepotrzebne. 3 razy 8? 24. 3 razy 0? 0. Dodać te 2, to jest 2. 3 razy 4? 12. 3 razy 1? 3. Dodać ten 1? To 4. No i teraz dodaję. Zachowuje się jak w zwykłym mnożeniu, jak widzisz na razie. 6 dodać nic to 6, 1 dodać 4 to 5, 8 dodać 2 to jest 10, 1 dodać 2 to jest 5, no i 4 przepisuję. I teraz liczymy ilość miejsc po przecinku. Tutaj ma ilość cyfr po przecinku. Pierwsze, drugie, czyli tu są dwie cyfry, tu jest jedna. Razem 3. Więc odmierzamy sobie od prawej. Raz, dwa, trzy. Tu będzie przecinek. I tutaj go wstawiamy. O, i gotowe. Wynik mnożenia. Poćwiczmy jeszcze na kilku przykładach, żeby to sobie utrwalić. Pierwszy przykład. Ile cyfr? Raz, dwa, trzy, a tu jest jedna, bo pamiętasz, zera nie liczymy. Więc tą liczbę zapiszemy jako pierwszą. No to zapiszmy. 4,92 i teraz tą jako drugą 0,5. Znak mnożenia, kreseczka i mnożymy. 5 razy 2? 10. 5 razy 9? 45. Dodać ten 1 to jest 46. 46. 5 razy 4? 20. Dodać 4? 24. Policzmy, ile tu mamy cyfr na prawo od przecinka. 1, 2, czyli 2, a tu 1. Razem to daje nam ile, jak dodamy? 3. Czyli odmierzamy sobie 3 miejsca po przecinku. Od prawej. Raz, 2, 3. Tutaj jest przecinek w wyniku i tu go wstawiamy. Następny przykład. Policzmy cyfry. Tu mamy 2. I tu mamy też 2, bo pamiętaj, zer nie liczymy. Więc mówię szczerze, obojętne, którą z tych liczb wpiszemy pierwszą. No to wpiszę pierwszą z brzegu, czyli 1,2. Piszemy 1,2. Teraz tą drugą. 0,0037. Pamiętasz, te zera, które są na początku, nie biorą udziału w mnożeniu, czyli tak naprawdę jakbyśmy mnożyli 12 razy 37. Takie mnożenie tutaj nas czeka. No to mnożymy. 7 razy 2? 14. 7 razy 1? 7. Dodać 1? 8. Przez 7 wymnożone. Więc to skreślam i teraz mnożę razy 3. 3 razy 2? 6. Tu kreseczka powinna być. 3 razy 1? 3. Dodajemy to teraz do siebie i mamy 4, 8 i 6, 14, 1 i 3, 4. No i teraz liczymy sobie ilość miejsc po przecinku. W pierwszej liczbie 1, a w drugiej 1, 2, 3, 4. To razem daje 5. No to w wyniku ustawiamy przecinek od prawej. 5 pozycji. 1, 2, 3, 4, 5. Tu ma być przecinek, a więc tu musimy dopisać 0 i 0 przedprzecinkowe. I to jest nasz wynik. Przedostatni przykład. Policzmy cyfry. Pierwsza, druga, trzecia, a tu pierwsza, druga. Tu jest więcej, więc ta liczba będzie u góry. Wpisujemy. 4, 0, 1, przecinek na granicy, 0, 5. I teraz druga, 0, przecinek na granicy, 0, 1, 2. I mnożymy. Kreseczka. Zmieniam sobie kolor. I mnożymy, tak jakbyśmy mnożyli po prostu 40 105 razy 12. Te zera nas nie interesują, no bo mnożenie przez te zera da wynik 0, pamiętaj o tym.
2 razy 5? 10. 2 razy 0? To 0. Dodać 1? 1. 2 razy 1? 2. 2 razy 0? 0. 2 razy 4? 8. Gotowe. Teraz mnożymy razy 1. Tu wstawiamy kreseczkę, żeby pamiętać, że od tej samej kolumny wpisujemy wyniki, w której znajduje się ta jedynka. To skreślę. 1 razy 5? 5. 1 razy 0? 0. 1 razy 1? 1. 1 razy 0? 0. 1 razy 4? 4. Dodajemy do siebie ten cały wynik. 0 i nic to 0. 1 i 5, 6. 2 i 0, 2. 0 i 1, 1. 8 i 0, 8. No i 4 przepisujemy. No to teraz liczymy cyfry po przecinku. Pierwsza, druga, a więc tu są dwie. Pierwsza, druga, trzecia, a więc tu są trzy. Razem jest 5. No to odprawę odliczamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A więc tu trzeba wstawić przecinek. Wstawiony i gotowe. No a teraz jeszcze takie zadanie typu niespodzianka, bo możesz się spotkać z takim zapisem. Jakaś tam liczba z ułamkiem do potęgi drugiej. Pamiętasz, że taka cyferka u góry to znaczy do potęgi. Pamiętasz, co to jest potęgowanie? To znaczy mnożenie samej przez siebie. Popatrz na przykład 5 do potęgi trzeciej. To znaczy, że to jest 5 razy 5 razy 5. W takim mnożeniu są 3 trójki, bo tutaj trzecia potęga. Lekcja pod tytułem Rozwiązywanie równań. Po poprzedniej lekcji, którą mam nadzieję wysłuchałeś, wiesz już, czym jest równanie. I wiesz, że ta literka, która występuje w równaniu, oznacza niewiadomo, czyli coś, czego nie wiemy. No i rozwiązanie równania polega na tym, że musimy się dowiedzieć.

iluś tam czynnościach, czasami po jednej czynności, a czasami po większej ilości, musimy uzyskać o coś takiego, że x równa się ileś. Albo to samo może być zapisane w ten sposób. O, że x będzie po prawej stronie równania. Albo po lewej, albo po prawej. To jest obojętne tak naprawdę. Czy x się znajdzie po lewej, czy po prawej, to trochę zależy od nas, a trochę od tych czynności, które będziemy wykonywali. Obie formy, x po lewej i x po prawej, są jak najbardziej poprawne. To wyniknie tak naprawdę z tego, co będziemy robili po drodze, w czasie tych kroków, a czasami z tego, jak będzie nam się chciało, mówiąc szczerze. Grunt, że czysty x nie może być absolutnie ujemny, tu minusika nie może być absolutnie, już go ścieram, tylko czysty dodatni x po jednej stronie, a po drugiej liczba. To nazywamy rozwiązaniem naszego równania. Dlaczego? No bo wtedy wiemy, jaka jest wartość tej niewiadomej. Powiedzmy, że to była cena jakiegoś buta. Jak rozwiążemy równanie, to już wiemy, że ta cena buta jest równa 5, czy coś w tym rodzaju. No i teraz musimy się dowiedzieć, jak uzyskać, wychodząc z tego miejsca, uzyskać tą ostateczną formę rozwiązania, czyli czysty x po lewej albo po prawej i liczba z drugiej strony równania. Dowiemy się tego na kolejnych kilkunastu przykładach. No bo zobacz. Naszym celem jest czysty x z jednej strony. No to przyjrzyjmy się temu pierwszemu równaniu. X dodać 2 równa się 7. Po pierwsze, decyzja, z której strony będzie x? Skoro jest po lewej, to my chcemy dostać taką sytuację, że x na końcu będzie po lewej. Najwygodniej jest zawsze x-a zostawiać po tej stronie, po której on się pojawił. Co zatem stoi na przeszkodzie, żeby x tutaj był samodzielny, a tutaj tylko liczba? No co nam przeszkadza? No ta dwójka nam przeszkadza, prawda? Musimy się jej pozbyć. Cały proces rozwiązania, czyli cała metoda będzie polegała na tym, że będziemy czyścili tą stronę, po której jest x, ze wszystkiego, co nam jest niepotrzebne. Z liczb, które dodają, z liczb, które odejmują, zobacz co dalej będzie, z liczb, które mnożą x-a, na następnej stronie z liczb, które go dzielą, będziemy musieli się tego wszystkiego pozbyć, żeby dostać czyściusieńkiego x-a. Po lewej stronie w naszym wypadku. Jak się czyści? No popatrz, co ja zrobię. Tutaj jest dodawanie. Co jest rzeczą odwrotną do dodawania? Odejmowanie. A więc ja powiem tak. I to się zapisuje za taką kreseczką po prawej stronie. Tu po prawej stronie matematyk za kreseczką zapisuje, co za chwilę zrobię. Po co? Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, żeby samemu się nie pogubić, a po drugie na klasówce, albo jak robisz pracę domową, pani bądź pan nauczyciel lubi wiedzieć, co ty tutaj robiłeś. Więc pisz to. Niektórzy mówią, ja to w głowie zrobiłem. No i później dziwią się, że mają obniżoną ocenę. Lepiej pisać. Jak się przyzwyczaisz do tego pisania, tu na prawo od kreseczki, to już w gimnazjum, a później w liceum będziesz miał to przyzwyczajenie i wtedy popełnisz mniej błędów. Bo wierz mi, tak naprawdę na razie my rozwiązujemy bardzo proste równania. Później one się super skomplikują i wtedy warto sobie zapisywać. No dobra, po tych mądralach różnych, które tu powiedziałem, zaczynamy rozwiązywanie. Musimy się pozbyć tej dwójki. Jak powiedziałem, odwrotne do dodawania jest odejmowanie, więc ja mówię tak, skoro tak, to ja będę za chwilę odejmował. Odejmował 2. Odejmował 2 z której strony? Z obu stron. Każdą czynność, którą sobie wymyślimy, tą czynność czyszczącą, musimy wykonywać z obu stron. Popatrz, jak to będzie wyglądało. Przepisuję na początku to, co było, a teraz wykonuję tą czynność czyszczącą, czyli mówię minus 2. I z drugiej strony równania też to samo minus 2. Tą czynność, którą chcemy wykonać, tą czyszczącą, trzeba wykonywać koniecznie z obu stron równania. No i popatrz, co się stało. 2 minus 2 to jest 0, więc po lewej stronie został sam x. 7 minus 2 to jest 5. Po prawej została liczba i mamy rozwiązanie. To jest nasze pierwsze rozwiązanie naszego pierwszego równania. Hura, udało się. Popatrzmy na następny przykład. X minus 5 równa się 4. Znowu chcemy oczyścić lewą stronę, bo x-y są po lewej. Musimy oczyścić z minus 5. No to my
Dodamy 5 do obu stron. Robimy zawsze od

0: zwrotną czynność. Tu było dodać 2, to my minus 2. Tu jest minus 5, to my plus 5. Czynność odwrotną. No to proszę bardzo, wykonuję ją. Przepisałem, a teraz wykonuję tą czynność czyszczącą. Czyli dodaję 5 do lewej strony i dodaję 5 do drugiej strony. Po lewej stronie minus 5 dodać 5 to jest 0, więc zostaje sam x, a po prawej 4 dodać 5 to jest 9 i mam rozwiązanie. Wyczyściłem, jest rozwiązanie. Następny przykład. 4x równa się 20. My pamiętamy, że to jest tak naprawdę 4 razy x. Czyli co tutaj nam przeszkadza? Ta czwórka mnożąca. Musimy się tej mnożącej czwórki pozbyć. Co jest odwrotne do mnożenia? No, dzielenie oczywiście. Czyli żeby czyścić, my będziemy dzielili przez 4. No to dzielimy. 4x podzielić przez 4. Bo pamiętasz, że kreska ułamkowa to jest dzielenie, a za chwilę zobaczysz, że to się bardziej opłaca tak pisać. I 20 podzielić przez 4. Zobacz, dlaczego się opłaca, bo od razu widzimy, że się skraca. Ciach, ciach, skróciło się. 1, 1. I po lewej stronie nam zostaje sam x, a po prawej też się skróci. Tu jest 1 czwórka, tu jest 5 czwórek. 5 pierwszych, czyli 5. Udało się, znów rozwiązaliśmy. Następny przykład. Dalej będziemy czyścili. Tutaj mamy x podzielić na 3. Równa się 5. Czyli co nam przeszkadza? To dzielenie przez 3. Co jest odwrotne do dzielenia przez 3? Mnożenie przez 3. Czyli my będziemy mnożyli razy 3. Tylko zobacz. Ja za chwilę to x podzielić przez 3 troszeczkę inaczej zapiszę. O, w ten sposób. I teraz dopiero wykonam to mnożenie przez 3, żebyś dobrze widział, bądź widziała, jak tu się ładnie skróci. No i teraz już wykonuję to mnożenie przez 3, czyli 3 razy x trzecich równa się 3 razy 5. Tu się ciach, ciach skraca, zostaje sam x, a tu mamy 3 razy 5, 15. Gotowe. Więc popatrzmy raz jeszcze, jak czyściłem. Gdy było dodawanie, ja odejmowałem. Gdy było odejmowanie, ja dodawałem. Gdy było mnożenie, ja dzieliłem. Gdy było dzielenie, ja mnożyłem. Czyli czyszczenie to jest zawsze wykonanie tej odwrotnej czynności. Jak dodawanie, to odejmowanie. Jak odejmowanie, to dodawanie. Czyli jak dodawanie, to my odejmujemy. Jak odejmowanie, to my dodajemy. Jak mnożenie, to my dzielimy. Jak dzielenie, to my mnożymy. Tyle podstaw, tak można powiedzieć. A teraz już zaczniemy wykorzystywać tą naszą wiedzę. I dalej rozwiążemy sobie trochę jeszcze przykładów, żeby utrwalić tą wiedzę o czyszczeniu. Proszę uprzejmie, następny przykład. 2 trzecie x równa się 6. Co tu jest? 2 trzecie razy x, prawda? Musimy się pozbyć tych 2 trzecich. No to my w takim razie będziemy dzielili przez 2 trzecie. A dzielić przez ułamek to znaczy, że mnożyć przez jego odwrotność. Czyli mnożymy tak naprawdę przez 3 drugie. No to mnożymy. 3 drugie razy i teraz to, co tu było. 2 trzecie x równa się 6. No i oczywiście tutaj też musimy. Zawsze z obiema stronami to samo robimy, czyli 6 razy 3 drugie też wykonujemy. Ciach, ciach, skróciło się, ciach, ciach, skróciło się, tu zostaje x, no a tu trzeba przemnożyć. O, tu nam się też notabene ładnie to wszystko poskraca, tu jest 1 dwójka, tu są 3 dwójki, 3 razy 3, 9. Gotowe. Następny przykład. 1 i 1 trzecia x równa się 3. Tu jest mnożenie. Dobrze jest, jak jest tego rodzaju mnożenie, zanim się zabierzemy za czyszczenie, czyli za rozwiązanie, zamienić to na ułamek. O, czyli zamienić to na taką formę, kiedy będzie ułamek, bo już wtedy wiemy, co mamy robić. Mnożyć przez odwrotność. No to zamieńmy na ułamek, bo tą liczbę mieszaną. No to mamy w takim razie tak. 3 w mianowniku, a w liczniku jest 1, dodać 1 razy 3. Czyli 4 trzecie x równa się 3. No i teraz już wiemy, co mamy robić. Mnożyć przez odwrotność tego ułamka, czyli przez 3 czwarte. Mnożymy. 3 czwarte razy 4 trzecie x równa się 3 czwarte razy 3. Ciach, ciach, ciach, ciach. Tu się wszystko poskracało, został sam x. No a tu się niestety nic nie skróci, więc mamy 3 razy 3, to jest 9 czwartych. No jeszcze napiszmy to porządnie. 9 czwartych, więc to się równa ile? 2 i 1 czwarta. O, gotowe. Dobrze powiesz, fajnie to działa. No a co jeżeli x jest z prawej strony? Dokładnie to samo. Dokładnie to samo, tylko w tym momencie my czyścimy prawą stronę. Do tej pory czyściliśmy lewą stronę, bo chcieliśmy x mieć po lewej, a teraz będziemy czyścić prawą. No przećwiczmy to dla pewności. Musimy się pozbyć tego plus 2, no to my robimy minus 2. Proszę bardzo, 4 minus 2 po lewej, x plus 2 i te minus 2, czyli mamy minus 2 to jest 0, tu został sam x, a po lewej 4 minus 2, 2, o. Gotowe. Drugi przykład z x po prawej. X minus 8. Tego się musimy pozbyć, tego minus 8. No to my w takim razie plus 8 do obu stron. A więc lewa to jest plus 8. No i nasza prawa strona też plus 8. To się ładnie zniesie i zostanie nam sam x. A tu mamy 6 dodać 8, czyli 14. Po prawej mamy 3 razy x. Skoro jest 3 razy x, no to my dzielimy przez 3. Czyścimy prawą stronę. Więc 2 podzielić na 3, a tu mamy 3x podzielić na 3. To się skróciło, czyli po prawej mamy samego x, a po lewej po prostu 2 trzecie i to jest nasze rozwiązanie. Ułamek jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Następny jeszcze jeden przykład. X podzielić na 2, czyli x drugi. Skoro x jest dzielone przez 2, no to co my robimy? Mnożymy razy 2. Obie strony, więc po lewej stronie razy 2 i po prawej stronie razy 2. Tu się poskracało, no a 4, 2 to 8. Po prawej został sam x. Czyli czy x po prawej, czy po lewej, metoda jest ta sama. Po prostu czyścimy lewą albo prawą stronę, wykonując czynności odwrotne, czyli odwrotne do dodawania odejmowanie, do odejmowania dodawanie i tak dalej. No a co, kiedy przy x stoi minus? Tak jak tu lub tu. Nic się nie zmienia. Dalej robimy to samo. Czyścimy odpowiednią stronę. No tutaj dałem przykład, że x jest po lewej. No to co, musimy się pozbyć tego. No to odejmujemy dwójeczkę, żeby oczyścić z plus 2, no to my minus 2. No i patrz, co się dzieje. Minus x plus 2, czyli to co do tej pory. Teraz minus 2, czyli czyszczę. Oczywiście po prawej też muszę napisać to minus 2 i zobacz, co się zrobiło. To się zniesie, został minus x, a po prawej mam po prostu 3. Czy to koniec? No nie. Pamiętasz, że na początku powiedziałem, teraz to przypomnę, że to ma być x dodatni, że tu nie może być minusa. Co to oznacza? Poczekaj, z tym pojadę troszkę niżej. Przeciągnę tego tutaj. Pana. W dół, żeby nam nie przeszkadzał, bo go za wysoko narysowałem. Co to oznacza? Jak się pozbyć tego minusa? Ano, tak naprawdę to, co tutaj jest, to jest minus 1 razy x. O. Czy teraz już wiesz, jak się pozbyć? Bo pamiętasz z innych może lekcji, że jedynki mnożącej nie wpisuje się, ale ona tutaj tak naprawdę i jest. Czyli minus x to jest to samo, co minus 1 razy x. Więc jak się pozbędziemy tego minus 1? Tego mnożenia? Proszę bardzo. Dzielimy obie strony przez minus 1. Popatrz, co się będzie działo. Minus 1x podzielić przez minus 1, a tu mamy 3 podzielić przez minus 1. Tu nam się elegancko skraca, zostaje x, a tu jest co? 3 podzielić przez minus 1 to jest 3, tylko że z minusem. Minus 3 i to jest nasze o. To jest nasz wynik. W efekcie o z tego doszliśmy do tego. Czyli tak naprawdę minus zmienił swoją stronę. Z lewej na prawą został przerzucony. prawidłowo tutaj Ci wytłumaczyłem dlaczego. No właśnie dlatego, że to jest mnożenie przez minus 1. Jak będziesz pamiętać, żeby, o jak zobaczę minus, to tu se wpiszę 1 i już wiem, co dalej robić. Oczyścić z tego mnożenia przez minus 1. Popatrzmy na ten przypadek. Co tutaj mamy? Minus 2 razy x. No to co będziemy robili? Co nam przeszkadza? No mnożenie przez minus 2. No to my dzielimy przez minus 2. No problem. Dzielmy. Minus 2 razy x podzielić przez minus 2. Tu mamy po prawej 4 podzielić przez minus 2. Ciach, ciach, zostaje sam x. A po prawej 4 podzielić przez 2 to jest ile? 2. No ale oczywiście z minusem. I wynik gotów. Teraz jeszcze tak na sam koniec kilka trudniejszych przykładów. No bo do tej pory nasz x był z jednej strony. Albo z lewej, albo z prawej. I czyściliśmy, wykonując czynności odwrotne. Czyli jak dodawanie, to myśmy odejmowali, jak odejmowanie, to myśmy dodawali i tak dalej. No a teraz może być też taka sytuacja jak tutaj, że x jest z obu stron. Co tu zrobić? Zanim zaczniemy czyścić, to musimy doprowadzić do takiej postaci, żeby x był tylko z jednej strony. Czyli x-a z jednej strony musimy się pozbyć. Zanim będziemy czyścili, to tylko z lewej, albo tylko z prawej, to jest nasza decyzja, z której ma zostać x. Jak to zrobić? Którego x-a wybrać do czyszczenia? Tak naprawdę to jak Ci się podoba, ale ja Ci proponuję, żeby przyjrzeć się, po której stronie jest więcej x-ów. Zobacz, tu są dwa x-y, bo 2 razy x, a tu jest tylko jeden x. Więc ja osobiście zostawiłbym x-y po tej stronie. Tak samo w tym drugim, który za chwilę zrobimy. Tu jest 6 x-ów, a tu jest ich aż 12. Zostawiłbym tutaj po prawej stronie, a pozbywał się tych po lewej. Czy będziesz tak robić? To już jest Twoja sprawa. Ja tak Ci proponuję. I mówiąc szczerze, tak jest najzręczniej, więc radzę to zapamiętać. No a teraz doprowadźmy do tej sytuacji, w której x-y są tylko po jednej stronie. Czyli ja się decyduję, że x-y mają zostać po tej stronie. No to strej, trzeba się ich pozbyć. Jakie tu mam x-y? Tu mam minus x-a, pamiętaj, zawsze ze znakiem. O, tego się muszę pozbyć z prawej strony, minus x-a. Jak się pozbywam? Tak samo jak do tej pory, tą metodą czyszczenia. Czyli jak tu jest minus x, to ja do obu stron plus x-a dorzucę i się wtedy go pozbędę. No to zróbmy to. Piszę 2x dodać 5, teraz tego plus x-a dopisuję do lewej i po prawej 4 minus x to co było i x-a tego czyszczącego dopisuję. Popatrzmy co się dzieje. Minus x dodać x to się zniesie i po prawej zostanie samo 4, a po lewej co mamy? 2x dodać x to są 3x-y, no i dodać to 5. I popatrz, już nam zostało normalne równanko z x-em po jednej stronie, które już umiemy rozwiązywać. Prawda? Rozwiążmy je, co nam szkodzi. Najpierw się tego pozbędziemy, czyli czyścimy. Skoro tam jest plus 5, to my minus 5 i mamy 3x plus 5 minus 5 równa się 4 minus 5. To się zniesie, zostaje nam samo 3x, a 4 minus 5, kto wie ile to jest? Minus 1. Teraz tu musimy się pozbyć tej trójki, czyli tego 3 razy x. Skoro trójka mnoży, to my dzielimy przez trójkę. O, znowu mam za mało miejsca. Źle se to zaplanowałem. Dziamdziak ze mnie. O, jadę w dół. Dobra, dzielimy przez 3. Lekcja pod tytułem Mnożenie ułamków dziesiętnych. Jakie mnożymy? Najważniejszy zapis. Podobnie jak na poprzedniej lekcji, czyli mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne, tak samo i tutaj. Mamy tak naprawdę trzy kroki. Pierwszy krok to jest
1: lcttstore.pl, źródło rzetelnych informacji.
2: Z ostatniej chwili Mr. Beast zatrudnia biedne dzieci z Afryki, które są przepracowywane. Niedawno światu obiegła informacja o tym, jak to MR Beast wykorzystuje dzieci w celu taniej sile roboczej. Dzieci były przepracowywane oraz głodzone, dopóki nie opadną z sił. Afrykańska policja podjęła działania w schwytaniu pana bestii. Więcej na naszej stronie lttstore.pl w zakładce LTT News.
3: Microsoft wydał nową wersję Windowsa, Windows Omega.
2: Nowa wersja systemu będzie działała na zasadzie subskrypcji miesięcznej, który będzie kosztować 50 zł miesięcznie za wersję Home, a za wersję Pro będzie trzeba zapłacić aż 150 zł miesięcznie. Jeżeli system będzie zainstalowany bez wymaganej subskrypcji, Windows nie będzie chciał się uruchomić. Jeżeli system wykryje nielegalne oprogramowanie omijające opłaty za system, Microsoft zmuszone będzie zablokować Ci zdalnie płytę główną, którą będzie można odblokować za zapłacenie kary. Minimalne wymagania systemu to procesor AMD Ryzen 9950X, karta graficzna NVIDIA RTX 5090, dysk minimum 1 TB wolnej przestrzeni dyskowej oraz tylko dyski SSD M2 od linii PCI generacji 5 i wzwyż. Monitor, minimalna rozdzielczość 4K, 3840x2160 pikseli. Więcej na LTT News. Firma HP wprowadził licencjonowany papier, który jest kilka razy droższy od zwykłego papieru. Licencjonowany papier ma być wyposażony w funkcję AII, aby jak najefektywniej wykorzystać papier oraz cenzurować treści niecenzuralne drukowane na papierze. Papier ma mieć też możliwość drukowania filmu do maksymalnej długości 15 sekund oraz do maksymalnej rozdzielczości 400 pikseli na cal. Drukowanie nowym papierem jest tylko dla osób posiadających wykupioną subskrypcję. W przeciwnym razie drukowanie będzie zablokowane, zaś papier tradycyjny ma być zablokowany na stałe, niezależnie od wykupionej subskrypcji. HP tłumaczy się tym, że to dla dobra drukarek, ponieważ nowy papier ma zwiększyć żywotność drukarek aż o 300% oraz posiada funkcję AI, który zwiększa produktywność. Więcej informacji na lttstore.pl w zakładce LTT News.
1: Czas na reklamy.
3: Mi 12 tysięcy złotych. Zostaw dane. Konsultant zadzwoni i wszystko wyjaśni. Program dla osób od 25 roku życia. Pieniądze wypłacane co miesiąc.
4: Czy chcesz zarobić 4,700 tysięcznych euro teraz do końca dnia? Zrób to z naszym przewodnikiem. Orlen daje dostęp tylko 70 szczęśliwcom, którzy zarobią 4700 euro każdej nocy. Możesz kupić nowy samochód w ciągu 2 tygodni. A za 3 miesiące możesz kupić nowy dom. Czy chcesz zarobić 4,700 tysięcznych euro teraz do końca dnia? Inteligentny algorytm Orlen przyniesie Ci pieniądze każdego dnia. Pospiesz się i uzyskaj dostęp do naszego przewodnika.
5: Drodzy obywatele, witam Was serdecznie. Jestem Donald Tusk. Polska potrzebuje silnej i nowoczesnej energetyki. Orlen wraz z obywatelami buduje program inwestycyjny, który wspiera rozwój gospodarki i społeczeństwa. Dołączając teraz, zyskujecie dostęp do możliwości, które jeszcze niedawno były nieosiągalne.
6: Pewnego dochodu dzięki platformie inwestycyjnej. Nie trzeba być ekspertem ani posiadać dużego kapitału. Aby zacząć, wystarczy wypełnić krótki formularz. Zajmie to mniej niż 2 minuty. Po rejestracji pieniądze zaczynają pracować na ciebie, a wypłaty trafiają na konto co tydzień. W moim przypadku to już ponad 7000 zł tygodniowo. To działa, bo opiera się na krajowej energetyce i sprawdzonym partnerze. Ja już zacząłem. Teraz czas na ciebie.
7: Witam Was serdecznie. Jestem Robert Lewandowski. Energia to fundament niezależności Polski. Orlen przygotował specjalny program dla obywateli, w którym każdy może zainwestować i współtworzyć przyszłość kraju. Rejestracja jest prosta. Wystarczy kilka minut, aby stać się częścią tej inicjatywy.
8: We wrześniu 2022 roku polska spółka PKN Orlen ogłosiła zakończenie budowy i uruchomienie gazociągu. Gaz jest już transportowany z Norwegii przez Danię do samej Polski w ilości do 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. Otworzyło to Polakom niesamowite nowe możliwości, ponieważ zmniejszyła się zależność od rosyjskich nośników energii, a także pojawiła się nowa trasa eksportu gazu ziemnego. A teraz nasz kraj może handlować gazem. Na czym proponuje zarabiać firma PKN Orlen, a także rząd polski, który zatwierdził projekt? Opracowaliśmy program socjalny, dzięki któremu obywatele naszego kraju mają możliwość biernego zarabiania dziesiątek tysięcy złotych miesięcznie. Teraz z nami zarabia ponad 1 milion mieszkańców z całego kraju. Jak to działa?
9: Program jest tak skonstruowany, że inwestując niewielkie lokaty w PNK Orlen, system automatycznie rozpoczyna licytację i sprzedaje gaz za granicę po najkorzystniejszej cenie. System handluje bez udziału inwestora, więc nie są do tego potrzebne żadne wymagane umiejętności i wiedza. 99% ze sprzedaży 1 metra sześciennego trafia na konto inwestora. 1% w PKN Orlen, aby umocnić firmę na rynku. Dlatego projekt ten można nazwać wzajemnie korzystną współpracą dwóch stron, PKN Orlen i mieszkańców Polski, gdzie ryzyko jest maksymalnie zredukowane do zera. Jak zostać uczestnikiem? Aby to zrobić, należy wypełnić formularz na naszej oficjalnej stronie internetowej, podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, pod który zadzwoni nasz menedżer. Opowie Ci więcej o projekcie, odpowie na Twoje pytania i pomoże Ci zostać uczestnikiem projektu społecznego PNK Orlen. Zmień swoje życie już teraz. Zostaw swoje zgłoszenie i stań się osobą wolną finansowo razem z PKN Orlen.
10: Dołącz do programu Orlen i odbierz 50 akcji. Zostało 2000 miejsc. Zostaw zgłoszenie, telefon i klamra gratulacje.
9: Rozpoczyna się nowy rozdział, tworzony razem z ludźmi. Każdy, kto dołączy do inicjatywy, otrzymuje wyjątkowy bonus powitalny. To krok w stronę wspólnego rozwoju i zaufania. Dołącz teraz. Sprawdzenie zajmuje tylko minutę. Rusza nowa inicjatywa dla osób, które chcą stać się częścią ważnego krajowego projektu. Każdy nowy uczestnik otrzymuje wyjątkowy bonus powitalny. To nie kampania reklamowa, to realna szansa na udział w czymś większym. Sprawdzenie zajmuje mniej niż minutę. Zobacz, czy jesteś na liście.
11: Rejestruj się i odbierz 25 akcji Orlen. Oferta tylko dla obywateli Polski. Wypełnij szybki quiz i sprawdź swoją dostępność bez opłat. Bez ryzyka. 25 akcji czekają. Kliknij i odbierz swoje akcje.
12: Orlen wraz z Państwem wspiera obywateli. Nowi uczestnicy mogą otrzymać akcje i obligacje w prezencie. Tylko 2000 wolnych miejsc. Jeśli oddzwonimy, gratulacje, zdążyłeś.
11: Dołącz do przygotowanej akcji dla obywateli Polski. Wymagana jest szybka rejestracja i krótki quiz. To cały proces, bez dodatkowych formalności. Informacje gotowe do przeglądania. Kliknij i sprawdź, co dalej.
13: Dołącz do programu Orlen i zobacz, jak możesz wesprzeć rozwój Polski.
14: Masz wrażenie, że ciągle robisz wszystko dobrze, a pieniędzy dalej nie przybywa? Pracujesz, odkładasz, starasz się, a mimo to wciąż stoisz w tym samym miejscu. Najgorsze w tym wszystkim jest jedno. Nikt ci nigdy nie pokazał, jak naprawdę pracują pieniądze. Dlatego stworzyliśmy platformę dla mieszkańców Polski, która daje dostęp do realnych rynków i do ludzi, którzy potrafią to wytłumaczyć po ludzku. To nie jest szybki zarobek. To jest przewaga. Wiedzieć, co robić ze swoimi pieniędzmi, zamiast tylko je trzymać i czekać. Zostaw zgłoszenie. Oddzwonimy i pokażemy Ci dokładnie, jak możesz zacząć budować kapitał krok po kroku. Jeśli chcesz dalej tylko liczyć każdy grosz, nie klikaj. Jeśli chcesz w końcu ruszyć do przodu, kliknij teraz.
15: Ej ludzie, ogólnie beka. Wczoraj chłopaki mi opowiedzieli o temacie ice fishing. Mówią, teraz wszyscy tam siedzą. I co myślicie? Wyciągnąłem parę tłustych rybek i serio już miesiąc jestem na totalnym luzie. Temat działa, gra naprawdę sypie. Co więcej, odezwałem się do nich i wywalczyłem dla swoich 200 bonusu plus 250 ode mnie. Ale to obowiązuje tylko dzisiaj. Powodzenia, wygranych, wszystkich ściskam. Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut. Więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona, nie zwlekaj, sprawdź teraz.
16: Masz palec i 20 minut? Wejdź na stronę wędkarstwa podlodowego. Ludzie już tu zarabiają. Pobierz i zgarnij 250 darmowych prób, ale oferta ważna tylko dzisiaj. Złap swoją wielką zdobycz i odmień swój życie. Pospiesz się, oferta jest ograniczona czasowo.
17: Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut. Więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona, nie zwlekaj, sprawdź teraz.
18: Wszyscy przywykli do narzekania zamiast spróbować ice fishing. To jeden z najprostszych sposobów na konkretny wynik w 2026 roku. Wszystko jest maksymalnie proste. Nowi użytkownicy do końca miesiąca dostają aż 300 darmowych prób. Trafisz gruby połów. Twoje życie wchodzi na wyższy level. Pobieraj teraz.
19: Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut, więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona, nie zwlekaj, sprawdź teraz.
20: Od dawna chciałem połączyć moje ulubione zajęcie z pomaganiem innym. Tak właśnie trafiłem na ice fishing. Sam spróbowałem i złowiłem wielką rybę, potem kolejną i jeszcze jedną. Ta aplikacja na pewno pomoże Wam stanąć na nogi. Co więcej, Europejczycy dostają 250 darmowych prób, żeby móc przejść przez życie lekko jak motyl. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że szukam gry, która pasuje do mojego charakteru, bez zbędnego zamieszania i presji. Tak właśnie odkryłem ice fishing. Sam wszedłem i sprawdziłem, jak to działa. Kilka prób, wielka ryba, potem następna. Kiedy masz wszystko pod kontrolą, wyniki przychodzą naturalnie. Dzisiaj, dla osób, które się zarejestrują, czeka 250 darmowych prób. Tylko po to, żebyście mogli poczuć ten rytm i smak sukcesu. Wczoraj po treningu usiedliśmy całą ekipą i zaczęliśmy gadać o jednym temacie – ice fishing. Na początku tylko się uśmiechnąłem i powiedziałem: dajcie spokój, to jakaś bzdura. Ale znacie mnie, jestem przyzwyczajony do tego, że wszystko sprawdzam sam. Spróbowałem. Kilka podejść i bach. Wyciągnąłem wielką rybę, potem kolejną i jeszcze jedną. Mało tego, dla każdego, kto zarejestruje się dzisiaj, dają 250 darmowych prób. Nic nie tracicie, pobierzcie to teraz.
21: Nowa aplikacja wyłącznie dla mieszkańców Polski. Odbierz swoje ryby i zwrot gotówki na kartę już teraz. Pobierz naszą nową aplikację i zarejestruj się.
22: Leute, wenn ihr gerade auf TikTok rumhängt, habt ihr safe 20 Minuten Zeit. Ich sag's euch, wie es ist. Checkt mal Ice Fishing ab. Ich sehe momentan so viele, die dort ihren Money Grind durchziehen und sich echt was aufbauen. Ich habe es auch probiert. Was soll ich sagen? Es läuft. Gönnt euch den Download jetzt und krallt euch 250 Free Spins. Aber die Aktion geht nur heute. Holt euch den Big Win, so wie ich, und lebt einfach euer bestes Leben. Aber beeilt euch, das Angebot ist echt limitiert.
23: Przestań jęczeć, że nie masz hajsu. Masz smartfona? To ściągaj ice fishing. To jest teraz najprostszy ruch, żeby się wybić. Temat jest banalny. Masz chęci? To masz 300 darmowych strzałów na start, ale tylko do końca miesiąca. Jeden dobry wynik i twoje życie się zmienia. Nie trafisz, trudno, nic nie tracisz. Działaj, a nie gadasz.
24: Znalazłam nową super grę, w której można wygrać naprawdę duże pieniądze. Gra nazywa się Ice Fishing i teraz pokażę wam, o co w niej chodzi. Słuchajcie, uruchamiam sobie aplikację, włączam grę, pokażę wam, jest to mega proste. Zobaczcie, gra się nam ładuje. Dzisiaj obstawimy sobie wszystkie zakłady możliwe tutaj do wyboru. Słuchajcie, jeszcze żółta ryba, niebieska i słuchajcie, ostatni zakład na czerwoną i zobaczymy, czy uda nam się zdobyć najwyższy bonus. Czekamy na czerwoną rybę i słuchajcie, bo mamy to, udało nam się i teraz zobaczymy, jaki będzie mnożnik, o ile będzie pomnożona nasza wygrana, czy będziemy mieć dzisiaj szczęście. Zobaczcie. Uwaga, tutaj mamy mnożnik, tutaj pokazuje nam, o ile nasza wygrana zostanie pomnożona. Popatrzcie, 30-krotny, 40-50. Zobaczcie, jak to szybko rośnie. O wow, zobaczymy, jaka będzie ostateczna wygrana. I zobaczcie, mamy boom, 300-krotną wygraną. Od razu sobie to wypłacam, bo nie ma na co czekać. Klikam sobie wypłatę, wybiorę sobie swój bank PKO i zobaczcie, SMS przychodzi praktycznie od razu, klikam sobie w niego i za chwilkę pokażę wam wypłatę na moim koncie, muszę odblokować i popatrzcie, przelew już dotarł na moje konto, więc już jest dla mnie dostępny. Nie czekajcie dłużej, to jest ten czas, żebyście też zaczęli łowić ryby i wygrywać duże pieniądze. Powodzenia!
25: Witamy w naszym ekscytującym świecie hazardu. Już teraz możesz otrzymać bonus za rejestrację. 500 darmowych spinów i 12 tysięcy złotych na konto. Pospiesz się i skorzystaj z nich. Szybka wypłata na kartę. Zainstaluj aplikację i zacznij wygrywać.
26: 50 zł za rejestrację.
0: 100 darmowych obrotów. Szybka płatność na konto. Zdobądź swój bonus 50 zł.
1: 30 zł za rejestrację. 50 darmowych obrotów. Szybka płatność na konto. Zdobądź swój bonus 30 zł.
2: 50 zł już jest twoje. Bez depozytu. Po prostu odbierz i graj od razu. Pieniądze w prezencie. Zarejestruj się i otrzymaj 15 zł prawdziwych pieniędzy natychmiast. Wypłata w 5 minut. Natychmiastowe płatności na kartę lub konto, bez czekania. Graj za darmo, wygrywaj na całego. Wypróbuj najlepsze automaty bez ryzyka i wygrywaj. Zgarnij bonus na czas. Dostępne w Google Play i App Store. Pobierz i wygrywaj.
3: Znana polska marka przedstawia. Od teraz masz swoje ulubione stare gry w swoim telefonie. Przestań przegrywać swój hajs w Lotto i STS. Wszystko, czego chcesz, znajdziesz w naszej nowej aplikacji mobilnej. Nie zwlekaj, pobierz teraz i wygrywaj.
4: Najlepsze kasyno w Polsce daje 100 darmowych obrotów za rejestrację. Szybka płatność na konto. Graj na nasz koszt.
5: Stary, patrz na to. Oni w końcu zrobili coś poważnego. Jest nowa aplikacja od Salonu Gier. Dają ci na start bonus powitalny 13 750 zł i 550 darmowych obrotów i możesz grać, dopóki nie wygrasz. Ja już zgarnęłem ten bonus i idę grać. Pobierz teraz. Nie przegap okazji.
26: Grasz w moją nową grę.
27: Nie.
26: Cholera, grasz w moją nową grę.
27: Tak, oczywiście.
26: Udowodnij to, tak, aplikacja. Na szybki dostęp, pokaż to, pobierz nową aplikację, odbierz moje specjalne bonusy. Rozpocznij grę. On po prostu wygrać 10 500 zł. O, robisz przez następne kilka dni.
27: Szkoła zaraz się zacznie.
26: Jadę do Disneylandu i podwajam twoje pieniądze.
27: Czekaj. Zainstaluj nową aplikację.
28: Ile zarobi Les na mojej aplikacji?
29: Gradem w ruletkę w twojej aplikacji. Zrobić na nim około to 10 tysięcy.
28: A co z toba snu?
30: Zaladowany około 100. Bumu. 15 tysięcy na blackjack.
31: Spójrz tylko na moją grę. To moja ulubiona gra. Jeśli nie sadzę ze rakiety lub Tesla, zgram w twoją aplikację kasyna.
28: Ile zainwestowałeś?
31: 50 euro.
28: Daję ci szansę na zarabianie pieniędzy w naszej grupie gwiazd. Wszystko, co musisz zrobić, to pobrać moją aplikację, zalogować się, zatadować trochę gotówki i zagrać w swoją ulubioną grę. Jako nowy rok prezentuję Okoto 3000 euro, ale będzie dziatać tylko do końca tygodnia. Pospiesz się!
32: Jeśli obejrzysz ten film, jesteś jednym z 10 tysięcy, którzy otrzymają szansę wygrania prawdziwych pieniędzy i wiele bonusów w moim nowe kasyno internetowe. Jestem Mr. Beast i otwieram pierwsze na świecie kasyno online, w którym można wygrać prawdziwe pieniądze.
33: Gaben oszaleje, gdy się o tym dowie. Stworzyłem aplikację, która pomaga mi na przykład zdobywać skórki w moich ulubionych grach. Chcesz zrobić to samo? Dowiedz się więcej o twórcach aplikacji mobilnych.
34: Dosłownie zostałem milionerem w ciągu miesiąca. Dwa miesiące temu pobrałem tę grę i zacząłem kręcić codziennie. Średnio robię 10 tysięcy złotych dziennie, czasem nawet więcej. Kupiłem samochód marzeń, dwa mieszkania i żyję swoim najlepszym życiem. To naprawdę bardzo proste. Spróbuj sam i przekonaj się. Przygotowałem dla ciebie bonusy za rejestrację. Zainstaluj grę i sprawdź sam.
5: Wypłatami. Pobierz teraz, aby otrzymać mój bonus 15 zł. Im dłużej grasz, tym większa pula nagród. Każdy ma szansę wygrać 100 zł w ciągu jednego dnia. Twoja wygrana zostanie wypłacona bezpośrednio na konto PayPal w ciągu jednej minuty. Kliknij link pod filmem, aby szybko załadować grę. Zaznacz twoje pole wyboru.
35: Dziś może być twój szczęśliwy dzień. Jeszcze o tym nie wiesz. Ale to, na co właśnie patrzysz, może naprawdę odmienić twoje życie. Ten film nie jest przeznaczony dla tysięcy, a nawet setek osób. Trafia tylko do niewielkiej, starannie wybranej grupy. Zaledwie 45 osób. Jeżeli widzisz go teraz, być może należysz do tej grupy. Nie jestem tu po to, by sprzedawać ci marzenia czy na siłę cię przekonywać. Chcę ci po prostu pokazać coś konkretnego. Realny sposób na zarabianie pieniędzy z domu, bez szefa, bez godzin pracy, bez presji. Tylko z pomocą twojego telefonu. I to wszystko dzięki sztucznej inteligencji. Ile dokładnie? 205 euro dziennie, 1435 euro tygodniowo, ponad 6150 euro miesięcznie. Za mało? Zbyt piękne by było prawdziwe? Sam zdecyduj. Niektórzy osiągają ten wynik w miesiąc, inni w tydzień. Ale jeśli taki dodatkowy dochód może dać ci więcej wolności, czy nie warto poświęcić na to kilku minut? Wiem, masz dość oszustw i pustych obietnic, które do niczego nie prowadzą. Dlatego tutaj wszystko jest jasne. Żadnych drobnych druczków, żadnych pułapek, żadnej presji. Tylko jedna szansa. Reszta zależy od ciebie. Masz dwie opcje. Zamknąć tę stronę i żyć dalej jak dotąd, albo zostać jeszcze chwilę, obejrzeć i może zrobić ten krok, który zmieni wszystko. Ale ta okazja nie będzie dostępna wiecznie, pojawia się tylko raz. Jeśli zamkniesz ten film, link zniknie. Kliknij przycisk Dowiedz się więcej poniżej.
6: Przyjaciele, opowiem wam, jak można zarobić trochę kasy. Pobieramy aplikację, rejestrujemy się, zgarniamy bonus do depozytu i jedziemy. Spin, jeszcze raz spin, no dalej, proszę, dawaj. Jest, ura, 11500. Wypłacamy, powiadomienie z banku. Proszę bardzo, pieniądze już są na koncie. Jak widzisz, niczego nie ściemniałem, naprawdę da się wygrać pieniądze. Powiem wam tylko jedno, najważniejsze to korzystać z oficjalnego linku. Link zostawiam poniżej.
7: Ile zarabiasz miesięcznie?
8: 50 tysięcy złotych.
7: Naprawdę, jak to możliwe?
8: To Joker. Trzeba się zarejestrować, a każdy dostanie bonus. Zwiększ swój bonus, poświęcając tylko 2 godziny dziennie. Natychmiastowa wypłata. Zapomnij o oczekiwaniu. Odbieraj pieniądze w sekundę. Kliknij teraz. Szybki start. Szybkie pieniądze. Pobierz, zarejestruj się i graj.
9: Zainstalowałam aplikację z polecenia znajomych i wpłaciłam niewielki depozyt. Tak po prostu, żeby sprawdzić. I niespodziewanie moja stawka się pomnożyła. Do tej pory trudno mi w to uwierzyć. Przed chwilą zrobiłam tylko 3 spiny i wygrałam prawie 9 tysięcy złotych, które od razu wypłaciłam na swoją kartę. W aplikacji jest dostępny świetny bonus. Nowym graczom naprawdę dopisuje szczęście. Ta wygrana była dla mnie miłą niespodzianką i bardzo mnie wsparła.
10: Powiedz szczerze, co byś zrobił z 10 tysięcy złotych teraz?
11: Od razu spróbowałbym je pomnożyć.
10: A jak byś je pomnożył?
11: Zacząłbym grać w slot Fire Joker.
10: Jak w ogóle grasz?
11: Jest sekret, który mało kto zna. Robię tak, kiedy wchodzisz przez link i rejestrujesz się, od razu możesz odebrać bonus 10 tysięcy złotych plus 250 darmowych spinów.
10: Od czego zaczynasz?
11: Od małych stawek, 2, 5, 10 złotych. Rozkręcam slot i łapię moment.
10: A potem?
11: Potem wchodzę na grubo. 80, 120, 200 zł.
10: I jak idą wygrane?
11: Bum, 2700, jeszcze 4400 i bach, 8900.
10: Pieniądze naprawdę przychodzą od razu?
11: Klikam wypłatę i powiadomienie z banku przychodzi natychmiast. Teraz dają 10 tysięcy złotych plus 250 darmowych spinów. Tylko przez ten link nie przegap.
12: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
13: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
14: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
15: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
16: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
17: My płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje. Grasz.
18: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje. Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje.
19: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje.
20: Небольших вложений. Устанавливай приложение и регистрируйся для получения дальнейших инструкций от специалиста.
21: Каждому жителю Европы получать несколько тысяч евро в месяц. Пассивно. Установи приложение и зарегистрируйся в инновационной программе от крупнейшей в мире компании по снабжению судов.
0: Straciłeś pracę i musisz teraz zapłacić czynsz? Banki każą ci czekać, ale rachunki nie czekają. Czasami istnieje natychmiastowe rozwiązanie za pośrednictwem Bizum, bez czekania. Czasami pieniądze pojawiają się na koncie w ciągu kilku sekund. Nie gromadź długów, spłać te, które masz teraz. Więcej informacji w artykule.
1: Wasz akaunt получил доступ. Система MetaBot определила автоматически вашу активность. Узнай, что тебе доступно уже сейчас.
2: Если вы как-то упустили этот момент, проебались, я еще раз повторю, WhatsApp сейчас раздает пропуска, на которых вы можете зарабатывать от 10 тысяч евро в месяц. Вам ничего не нужно делать. Программа сама торгует и заключает сделки только в плюс. И эти пропуска в интернете сейчас готовы покупать по 70 тысяч евро. 70 тысяч евро нахуй. Не вздумайте продавать свои пропуска. Если вам доступно, регистрируйтесь и заработайте на...
3: Check out Game Ward. They're offering over $30 just to play Travel Town. I'm tapping play now, and just like that I'm earning cash rewards by playing this merge game.
4: Nowość w Kobi. Przenieś się w czasie i pokaż krzyżakom, kto zawsze rządził na polskich ziemiach. Pokonaj wroga, zero jeńców, zabij wszystko, co się rusza i błaga o litość. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Teksańska masakra, ale pod Grunwaldem. Zgładź oponenta, żeby chujczył klęskę przez następne 100 lat. Morduj i pal niemieckie ścierwo pod kopytami naszej walecznej husarii. Pole bitwy będzie zalane krwią, ale nie krwią Polaków, tylko wroga. Poprowadź armię ku zwycięstwu tylko od Kobi.
22: Koniec
23: reklam.